kip Davidovskova rap Michelangelo. God damn it. Za las je šlo. Rap Michelangelo. Rap Michelangelo. Ok, ste z mano, Šiška?